0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe. Mwah.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej niekończącej się pętli. Dokładnie tak jak w roku 1986, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszową zabawkę o nazwie Teddy Ruxpin, która nie dość, że ruszała paszczą w rytm opowieści, to jeszcze miała w środku kasetę magnetofonową i wyglądała jak zwiastun koszmaru ożywionego w pokoju dziecięcym, co sprawiało, że niejeden maluch zamiast spać wbijał wzrok w te szklane oczy, czekając aż Misiek zacznie mówić ludzkim głosem o mrocznych tajemnicach wszechświata, bo w X-Vibe wiemy, że każda technologia to tylko ukryty demon czekający na odpowiedni bit. Więc teraz Kelly Clarkson i Mr. Know It All wybrzmiewają w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe modele, co czyni ten film definicją makabrycznego absurdu z Nightmarek. Więc zanim wpadniesz w paranoję, lepiej wrzuć na luz, bo ich troje i wypij na zato w X-Vibe właśnie wjeżdżają na pełnym bicie.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

trzecia nad ranem to idealny czas, żeby przypomnieć sobie, jak w 1982 roku pewien facet postanowił, że nakręci film o wielkim zabójczym robaku, ale zamiast efektów specjalnych postawił na realne zagrożenie. Więc podczas zdjęć do filmu Slugs ekipa dosłownie wysypała na plan tysiące prawdziwych śluzowatych stworzeń, przez co aktorzy wpadali w histerię, a lokalne kino po premierze przez tydzień śmierdziało jak zepsuta sałata w lipcu, co jest totalnym obłędem, bo kto w ogóle chce czuć takie rzeczy podczas seansu? Niby to tylko technologia tamtych lat, a jednak wciąż wywołuje dreszcze. W X-Vibe. Teraz Neon Trees i Everybody Talks w klimacie

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje ten półsekundowy brak uśmiechu kasjerki, interpretując go jako początek końca cywilizacji. Więc i przestać o tym myśleć, dosłownie pokocham kogoś, najlepiej w tej kolejce, bo tak każe tytuł. W Radiu X Vibe leci Maroon 5, Love Somebody, dedykacja od Marka dla wszystkich, którzy potrzebują kogoś pokochać, żeby przestać wariować.

0: Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.
1: Let's get it started in here.

Wiesz, kiedyś ludzie naprawdę wierzyli, że świat się zawali, bo komputery nie przeskoczą z 99 na 2000 rok. A potem w 2002 w pewnym mieście w stanie Waszyngton ktoś wpadł na pomysł, żeby stworzyć symulator randkowania z gołębiami, co brzmi jak gorączkowy sen po przeterminowanej pizzy. Ale w tym całym cyfrowym obłędzie najzabawniejsze jest to, że gołębie mają w sobie więcej klasy,

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

właśnie wybiła druga nad ranem, a ty wciąż tniesz w X-Vibe gęstą atmosferę, jakby to był ostatni wieczór przed końcem świata, co jest całkiem zasadne, biorąc pod uwagę, że w roku 1984 pewien genialny programista wpadł na pomysł stworzenia gry komputerowej opartej na symulacji życia, w której postacie miały mieć własne potrzeby i humory, ale projekt utknął w martwym punkcie, bo cyfrowe ludziki zaczęły masowo popełniać samobójstwa w wirtualnych łazienkach, zupełnie jakby czuły, że w X-Vibe nikt nie wyciągnie ich z tego pikselowego piekła. Więc teraz, kiedy bit przyspiesza, a rzeczywistość staje się równie abstrakcyjna, co ten stary kot, posłuchaj, jak Urszula i Budka Suflera snują wizję bardziej namacalną niż jakikolwiek algorytm w Malinowy Król w radiu X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry opartej na wściekłych ptakach, ale projekt przepadł w otchłani zapomnienia. Ot i lata później powrócił jako totalny obłęd na telefony. Dziś w X-Vibe serwujemy ten sam cyfrowy niepokój, więc daj się ponieść, bo Selena Gomez i Back to You w X-Vibe właśnie wchodzą w twój rytm.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

znów siedzisz w tym mroku i czekasz, aż świat przestanie udawać normalność, a ja jestem tutaj od... i podsycić ten stan. Bo przecież w 2004 roku filmowcy z wytwórni Defiera zdecydowali, że lalki z horroru mogą być zbyt urocze, więc w filmie Seed of Chucky zatrudnili do podkładania głosu lalce słynną gwiazdę muzyki, która w przypływie absurdalnej szczerości wyznała, że praca z plastikowym mordercą była bardziej satysfakcjonująca niż współpraca z połową Hollywood. Co w sumie nie dziwi, bo lalka przynajmniej nie miała humorków i nie prosiła o własną przyczepę kempingową. A teraz, gdy już wiesz, że nawet zabawki mają więcej klasy niż celebryci, czas w X-Vibe na Young the Giant i ich Mind Over Matter.

albo my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Hej, tu Mieczysława z Robaków. Przypomniałam sobie właśnie ten pierwszy pocałunek pod blokiem, więc puśćcie mi w końcu ten numer Backseat Bromance od Siowo, bo Radio X Vibe to jedyne, co mi dziś nie działa na nerwy.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie z basenem, bo gumowe były za drogie. A ty pewnie myślisz, że to tylko tani efekt specjalny. Choć to totalny obłęd. Podobnie jak ten bit, który zaraz wbije ci się w głowę. Więc odleć przy Baim i co mi panie dasz? W

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran. Więc pewnie czujesz się jak bohaterowie filmu Poltergeist z 1982 roku, gdzie ekipa produkcyjna użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co jest całkiem niezłym podsumowaniem branży rozrywkowej, która sprzedałaby własną babcię za trochę lepszy bit. A ty teraz siedzisz w X-Vibe i słuchasz, jak w czasie audycji Nightmarek wyciąga z szafy kolejne trupy. Bo przecież nikt nie chce być normalny, kiedy można być makabrycznie zabawnym. Więc wrzuć na luz i posłuchaj, jak Ed Sheeran śpiewa o starych kątach, w czasie gdy my tu wspominamy czasy, kiedy śmierć na planie była tylko ciekawostką. Teraz Ed Sheeran i Castle on the Hill w X-Vibe.

kiedy świat za oknem zdycha w oparach taniej mgły i niedopałków, ty jak zwykle utknąłeś w czasie, który nie chce płynąć dalej. Skoro już tu jesteś, wiedz, że w 2004 roku pewien człowiek uznał za genialny pomysł stworzenie urządzenia o nazwie QCAT, czyli plastikowego skanera kodów w kształcie kota, który miał niby rewolucjonizować zakupy, ale w praktyce służył tylko do tego, żeby irytować ludzi i zajmować cenne miejsce na biurku, bo nikt nie chciał skanować gazet, żeby wejść na stronę internetową. Totalny obłęd, który zdechł szybciej niż nadzieja na emeryturę, a teraz ten kawałek elektrośmiecia tylko zbiera kurz w piwnicach kolekcjonerów. Skoro już mowa o byciu niechcianym i głośnym, teraz Pink i jej So What w X-Vibe.

Cześć, tu Wiesława Ziawożna i umieram bez kawy. Dosłownie muszę coś wypić, bo inaczej nie przeżyję tego dnia. Wpuśćcie mi proszę Heavy Metal Love artysty Two Colors na radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju stają się nieco zbyt aktywne, a ty siedzisz i gapisz się w sufit, więc posłuchaj o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał stacji o dech i wygłosić bełkotliwą przemowę w gumowej masce, co do dzisiaj pozostaje totalnym obłędem, bo nikt nigdy nie ustalił tożsamości sprawcy tego cyfrowego sabotażu, co w X-Vibe przypomina nam, że technologia to tylko kruchy żart. A skoro już jesteśmy przy nocnych majakach i plastikowej estetyce, to nie ma lepszego sposobu na pogłębienie tego stanu, niż usłyszeć ten beat. Teraz Mandaryna i Every Night.

Zegar znowu oszalał, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc zanim świat na zewnątrz zacznie udawać, że życie ma sens, wspomnij sobie rok 1999, kiedy to w Japonii pewien fanatyk Tamagotchi tak bardzo przejął się śmiercią swojego wirtualnego kurczaka, że urządził mu pogrzeb z pełną ceremonią w ogrodzie. Co szczerze mówiąc jest bardziej logiczne niż połowa rzeczy, które wydarzyły się w tamtej dekadzie. Bo przecież wszyscy karmiliśmy te piksele, czekając na jakiś głębszy sens, którego nie znalazł nawet ten gość płaczący nad plastikowym jajkiem, co tylko potwierdza, że w X-Vibe czas płynie inaczej. A ten bit w głowie to już chyba na stałe, więc niech deszcz zmyje te wszystkie absurdalne wspomnienia, bo teraz Alberto Ciccarini oraz Paul w Have You Ever Seen The Rain wylewają się z głośników X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. I found me a reason to check me tomorrow. We'll see if I'm leaking.

Błagałeś, żeby Stay With Me zostało, a teraz udajesz, że to był masterpiece? Przestań się oszukiwać. Wszyscy wiemy, że po prostu nie masz innego wyjścia. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Kill Bill I Wanna Be Yours od Arctic Monkeys w X-Vibe. Czy wiesz, że Alex Turner napisał tekst do tego kawałka na podstawie wiersza Johna Coopera Clarka? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Flirts. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

dostałem wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Sosnowej, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej marzy, żeby ten w końcu trochę się spocił przy sprzątaniu tych ton gruzu, które regularnie wysypują się na balkon. Więc niech Sweatem Emmet Glascott będzie muzycznym podpowiedzią, że czas wziąć się do roboty. A leci to dla sąsiada od Marka w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Uptown Funk było zbyt eleganckie jak na twój stan konta, więc teraz czas na InShare, żebyś w końcu poczuł ten życiowy chaos. Totalny odlot w Radio X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi o raporcie, ale telefon zmienił to w propozycję wspólnego raportowania do Urzędu Skarbowego. Więc teraz obaj udają, że nigdy nie było tej wiadomości. A w radiu X-Vibe leci Cherry Blossom Girl zespołu R, bo w sumie to trochę takie kwitnące nieporozumienie, które Marek dedykuje swojemu przerażonemu przełożonemu. No cóż, bywa.

to był Smooth Operator w wykonaniu Lon Tusker w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista tej grupy to tak naprawdę zapalony hodowca pszczół? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Matchbox 20. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X Vibe, radio pokolenia X.
1: Yeah.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu nocnemu ja, bo znowu zjadł pół blachy pizzy o 3 nad ranem, mając nadzieję, że to się jakoś samo strawi. A przecież Poliseks w wykonaniu Iwana Cattaneo to jedyna słuszna ścieżka dźwiękowa do tego typu życiowych wyborów w Radiu XY.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: jednym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: X-Vibe nie pyta, tylko gra.

to było 3 Tage am Meer od Annen May Canterite w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Henning May ma tak charakterystyczny niski głos, bo zaczął go świadomie obniżać jeszcze jako nastolatek? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Janet Jackson. Zostań z radiem.

wszyscy machali rękami do Watch Me Whip Nay Nay. A teraz czas na porządki, bo Cleaning Out My Closet to jedyny sposób, żeby wyrzucić ten obciach z pamięci. Totalny odlot w Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Najpierw góra-dół, jak na karuzeli, a teraz wszystko siedzi in my mind. Serio, przestań już o tym myśleć, bo zwariujesz szybciej niż ja w tej budce. Radio Echo Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Marek z Radomia przyniósł wiadomość dla swojej sąsiadki Grażyny, bo po tym jak przez przypadek wysadziła w powietrze instalację gazową podczas próby podgrzania bigosu, ten utwór to jedyny sposób na opisanie skali zniszczeń w jej kuchni. Słuchasz właśnie Dynamite w wykonaniu Tayo Cruz, które Marek dedykuje Grażynie, żeby z właściwą powagą uczcić ten wybuchowy incydent tutaj w Radio X Vibe.

Flash the Junk Mind. Zostały ci tylko śmieci w głowie i kac moralne. Więc czas na Silent Morning, żebyś w ciszy przemyślał swoje błędy życiowe. Tak właśnie działa Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X-Wide. Gramy, bo możemy.

Czesław ze złego mięsa tutaj. Powinien w końcu posprzątać w garażu, ale no, po prostu nie mogę się zebrać, więc puść proszę AT Aliens od Outcast, bo tylko to mnie dzisiaj uratuje w Radiu X Vibe.

0: But not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Co ty wiesz o zabijaniu?
2: Ale chyba ciszy. My w X-Vibe wiemy wszystko. Robimy to najlepszą muzyką. Bez litości.

To był Dancing in the Moonlight od Tiger Lily i Felix w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tiger Lily w wolnych chwilach jest zapaloną miłośniczką sportów ekstremalnych, co przy jej tempie pracy to niezły wyczyn. Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Calvin Harris. Zostań w radiu X-Vibe.

0: chciałbym pominąć cię. Byłeś w szkole całej najpiękniejsza. Do dziś mam wszystkie twoje zdjęcia.
1: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

To był Habits, czyli Switchblade, Josiah Nichols i Emily Estella w X-Vibe. Czy wiesz, że ten utwór to tak naprawdę przeróbka hitu Tove Lo, która napisała go po ciężkim rozstaniu? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Too Unlimited. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z trzeciego piętra przesyła tę wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że parking to jego prywatny garaż, więc dedykujemy mu utwór If We Ever Meet Again od Timbalanda i Katy Perry, bo skoro zajmuje półtora miejsca, to faktycznie lepiej, żebyśmy się nigdy nie spotkali na klatce, co w Radiu X-Mipe wyjaśniamy dedykacją od Marka dla sąsiada.

tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

One Night Love Affair kończy się tak szybko, że nawet nie zdążysz posprzątać. A skoro już jesteśmy przy bałaganie, to Mess is Mine jest idealnym podsumowaniem Twojego życia uczuciowego. Radio X Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Oskaro, break it off już za nami. Czas przestać udawać, że masz życie towarzyskie. This is how we party, czyli jak samotnie płakać w kuchni z pizzą. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.

Cześć, tu Mirosław ze Sfornegaci i siedzę właśnie przy kroplówce z żoną, która dzielnie walczy, więc puszczajcie jej coś na rozluźnienie. Może Ja 3 od Chris Brown, bo w tym całym Radio X-Vibe przynajmniej nie puszczacie smętów.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Najpierw Cruise, czyli idealny plan na ucieczkę przed dorosłością, a potem Giving Up, Giving In, bo i tak wiesz, że wrócisz do pracy. Życie to jednak niezły żart, co nie? Radio X.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Marek z Radomia pisze, że ma już dosyć tych codziennych powiadomień o rzekomej wygranej w loterii, które wyskakują szybciej niż zdąży otworzyć skrzynkę. Więc dedykuję ten kawałek wszystkim niechcianym nadawcom w Radiu X Vibe, bo to faktycznie kolejny trudny

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

był American Idiot zespół Green Day w X-Vibe. Billy Joe Armstrong napisał ten kawałek w zaledwie kilka minut, co w sumie słychać po prostocie riffu. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas CNC Music Factory oraz Freedom Williams. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: Ah, Boniface z Cycowa. Utknąłem na środku drogi, bo mi się auto rozsypało, więc ratuj mnie jakimś wspomnieniem i puść Open Sesame Radio Edit od Leila K, żeby ten złom chociaż w głowie mi odpalił na tym radiu X-Vibe.

0: there.
1: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To było Not My Fault w wykonaniu Renee Rapp i Megan Thee Stallion w X-Vibe. Wiedzieliście, że Renee jako nastolatka grała w golfa na poziomie turniejowym, zanim zajęła się muzyką? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Mitch Dyb z utworem Navagio. Zostań z radiem X-Vibe.

Skoro Moves Like Jagger już wykręcił swoje, czas na Unwritten, czyli idealny soundtrack do twojego życia, którego i tak nikt nie przeczyta. A teraz leć dalej. Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak. Głosówka do X-Vibe. Tak, tak. Możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Panda wciągnęła za dużo bambusa, więc teraz musisz zostać ze mną na noc, żeby to jakoś przeczekać. Chyba że wolisz uciekać, to wtedy powodzenia. Radio X.

To był Dirty Dancing od Glockenbach i Asdis w X-Vibe. Wiedziałeś, że Asdis zaczynała w islandzkim chórze, a teraz serwuje nam takie taneczne numery? To tyle. Czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Sia. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu wymusił na mnie pierwszeństwo, przez co do dzisiaj wzdrygam się na widok każdego wzgórza, więc dedykuję mu utwór The Hills od The Weeknd, bo te wszystkie wzgórza na trasie to teraz moje najgorsze wspomnienie, a w radiu X-Vibe leci The Weeknd z numerem The Hills, dlatego mistrza kierownicy od

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj. It's Britney, bitch.

Najpierw próbujesz break free, a chwilę później już bierzesz nogi za pas w runaway. Klasyczny schemat ucieczki przed odpowiedzialnością, prawda? Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Boże, nazwą chodka tutaj. Trochę się skradam po domu, żeby dzieciaki nie usłyszały, więc puszczę coś na słuchawki. Może, no, Brivizi od Blue, bo w Radiu X-Vibe przynajmniej nie muszę nikogo udawać.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To było Just a Little w wykonaniu Liberty X w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie zespołu początkowo mieli nazywać się Precocious, co brzmiałoby jeszcze gorzej? Następne hity dla pokolenia X, a teraz The Weeknd i Daft Punk. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: mixvibe.pl.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był This Love zespół Maroon 5 w X-Vibe. Adam Levine podobno tak bardzo kocha samochody, że posiada kolekcję klasyków, w której nawet najmniejsza rysa przyprawia go o ból głowy. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Alberto Camerini w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Słuchajcie, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej instruktorce jogi, bo podczas każdej lekcji, gdy ona mówi I turn to you, on dosłownie obraca się o 180 stopni w stronę ściany, żeby nie patrzeć na jej krzywe pozy. To jest prawdziwa relacja oparta na szczerości, nie ma co. W radiu X-Vibe leci teraz Melanie C z kawałkiem I Turn to You, który Marek dedykuje swojej instruktorce jogi. Więc miejmy nadzieję, że w końcu nauczą się razem porządnie rozciągać.

Apple X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Najpierw krwawisz w swoich dłoniach, a zaraz potem dajesz się nabrać na totalny kicz. Masz specyficzny gust, stary, ale przynajmniej nie słuchasz disco polo. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Witam serdecznie w audycji Dźwięki z Taśmy. Standardowo przy mikrofonie Aleksandra Drogokupiec, a dzisiaj wam odkrywam moją kolejną maskę muzyczną, bo w Radio X-Vibe nie ma nudy. Więc dzisiaj nie elektronika, nie brytyjska elektronika i wiele innych różnych piosenek z tej kategorii, tylko tym razem polecimy w lata 70. Tak, to jest też ten gatunek, który uwielbiam przez to, że są to stare kawałki, a retro nigdy mi się nie znudzi, więc zaczniemy od znanego zespołu The Eagles. Tak, to jest zespół, który bardzo kojarzy mi się zawsze ze słońcem i z Kalifornią. Dlaczego? Bo utwór, który usłyszycie, nazywa się Kalifornia. Tak, jest to kultowa właśnie piosenka zespołu The Eagles, wydana w 76 roku, więc tak, to są lata 70, które zbliżają się ku latom 80. No i utwór opowiada o takim luksusie, sławie, no też trochę takiej ciemnej stronie Ameryki, która wtedy, można zobaczyć, była widoczna. Więc ja jeszcze chciałam wam tutaj przekazać taką ciekawostkę, że jest też słynna końcówka z gitarowym solo, która została właśnie uznana za jedno z najlepszych solówek w historii rocka i grali je razem właśnie gitarzyści Don Felder i Joe Walsh. I jeszcze ta piosenka pojawiła się oczywiście w filmie, no bo dzisiaj jeszcze dodatek tutaj jest filmowy w tej audycji. I piosenka pojawiła się w filmie The Big Lebowski z 87 roku. Jest to bardzo taki w sumie znany film, jeśli ktoś lubi lata właśnie 80. bądź 70. Jest to trochę komedia, trochę kryminał, więc nie ma nudy o bezrobotnym luzaku zwanym Dude, który przypadkiem właśnie zostaje wplątany w taką aferę porwania i jest tam fala nieporozumień, jeśli chodzi o ten cały film, więc polecam zobaczyć, a teraz zapraszam was na pierwszą piosenkę zespołu The Eagles w takim rytmie kalifornijskim, trochę hipisowskim, można powiedzieć, trochę taka muzyka drogi. Zapraszam.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Oj tak, zdecydowanie jak człowiek słyszy Kalifornia, to od razu przypomina mu się lato, słońce, plener. I do takiej muzyki warto właśnie się czasami odmurzać, bądź jechać też autem przy zachodzie, bądź zachodzie słońca. Nie wiem, co wolicie, ale na pewno są tu osoby, którzy mają zamiłowanie do lat 70., ale czy są, pytanie tutaj do was, pani zespołu Fleetwood Mac, który za chwilę usłyszycie. Ja jestem zdecydowanie fanką tego zespołu, nawet mam płytę winylową właśnie z albumu Tango in the Night. No i piosenka, którą usłyszycie, jest przebojem Everywhere. Wydana jest w 87 roku. Tak, jakby są to lata 80., ale jest to vibe naprawdę też lat 70., bo te lata, uwierzcie mi, przeplatały się między sobą. A jak usłyszycie ten kawałek, to też wam się skojarzy z taką muzyką drogi, z takim trochę vibe'em letnim, ze słońcem po prostu, ze słońcem i z poczuciem właśnie takiego czegoś pozytywnego. A piosenka opowiada o silnym uczuciu oraz chęci bycia blisko drugiej osoby. Patrząc na metaforę tej piosenki, ciekawostkowo powiem wam, że wokal w utworze śpiewa Christine McQuee. Jeśli chodzi o tutaj wokal, prócz całego przesłania piosenki. No i film. No, film oczywiście wam powiem, żebyście mogli sobie obejrzeć, może po tej audycji, kto wie, może ktoś i muzykę, i film wyniesie z tej audycji. Utwór pojawił się w serialu tym razem, więc tutaj jeszcze będzie dodatkowo serial Ted Lasso z 20 roku, który opowiada o amerykańskim trenerze futbolu, który właśnie niespodziewanie zaczyna prowadzić angielski klub piłkarski. Także jest to piosenka, która jak najbardziej pasuje do filmu, ponieważ jest to taka bardziej ciepła i zabawna historia o też motywacji w tym filmie i relacjach między ludźmi w tym filmie, w serialu, przepraszam, które zobaczycie w środku tej fabuły. A teraz was zostawiam z piosenką Everywhere, która bardziej unosi niż unosi, podnosi na duchu, niż sprowadza w dół, można tak powiedzieć. A teraz Everywhere Fleetwood Mac. Zapraszam wszystkich fanów Fleetwood Maczków.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Drodzy słuchacze, czy to nie jest miód dla uszu? Jak dla mnie to jest miód dla uszu, dlatego puszczam wam dzisiaj Fleetwood Mac, zespół jako dzisiaj złoto i top na naszej tutaj audycji. I oczywiście powiem wam, zdradzę wam sekret, że jeszcze dzisiaj usłyszycie jeszcze jedną piosenkę Fleetwood Mac, ale nie tak od razu. Nie ma wszystko od razu na stół, ponieważ są jeszcze inne zespoły, takie jak na przykład Roxy Music ze swoją piosenką More Than This, którą też za chwilę usłyszycie, ale wprowadzając najpierw do tego zespołu. No, jest to zespół wydany w 80 roku na albumie Avalon, utwór zespołu Roxy Music. No i jest to spokojna bardziej piosenka, więc jest to drugi żywioł, porównując do Fleetwood Mac i piosenki Everywhere, którą słyszeliście, bo ta piosenka jest bardziej melancholijna. No a chciałam trochę dać tu balans w audycji, żebyście mogli trochę poczuć melancholii, a trochę takiej zabawy w tym wszystkim, żeby się trochę nie zagubić w tej audycji. A jak mówiłam, no w audycji Dźwięki z Taśmy nie ma nigdy nudy i zawsze coś się dzieje. Dlatego zawsze zapraszam jeszcze raz w każdą niedzielę od 18 do 20 na audycję Dźwięki z Taśmy, żeby posłuchać trochę różnorodności. I ciekawostkowo powiem tak, no Brian Ferry nagrał go w minimalistycznym stylu, co było odejściem też od bardziej takich eksperymentalnych brzmień wcześniejszych lat zespołu. No jest to też piosenka o trochę poczuciu pustki, może też pytaniu, czy istnieje coś więcej niż to, co już przeżywamy w swoim życiu. Dlatego mówiłam, że jest to trochę bardziej melancholijna piosenka. A utwór pojawił się w filmie, jednym z moich ulubionych filmów i tutaj jest obowiązek dla was, żeby obejrzeć go po audycji, bądź w wolnym czasie, Lost in Translation z 2003 roku. Tak, to jest jeden z moich ulubionych filmów, który obejrzałam w życiu. Opowiada o samotności i przypadkowej relacji między starszym aktorem a młodą kobietą, którzy spotykają się w Tokio, w środku Tokio, tak. No i tutaj w sumie jest trochę historia dwóch outsiderów, którzy spotykają się właśnie w Tokio, na środku Tokio, gdzie szukają trochę sensu w tym obcym dla siebie mieście. No i piosenka też ma taki klimat i oglądając film wspaniale słucha się tej piosenki, która pozwala nam przeżywać razem z tymi bohaterami to, co oni czują w tej piosence. A więc zapraszam jeszcze raz na piosenkę Roxy Music More Than This.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: No nie wiem jak wy, ale ja się poczułam zdecydowanie jak w Tokio i w filmie Lost in Translation, który oczywiście polecam jak najbardziej obejrzeć, bo to jest film, którego nie da się nie lubić. Tak, to jest promocja filmu. A tak szczerze, to piosenka w tym filmie naprawdę zrobiła dużą rolę. A teraz przejdziemy do czegoś bardziej kalifornijskiego. California Dreamin. Utwór, który jest jednym z moich najlepszych kawałków, które dotychczas słuchałam z lat 70. The Mamas and the Papas. Utwór, który bardzo często słucham i odkryłam go, powiem szczerze wam, w filmie, bo czasami mam tak, że słucham muzyki i przypominają mi się filmy, ale też oglądam filmy i odkrywam muzykę, ponieważ no, jak jest dobra muzyka na tle dobrej sceny, no to jak później jej nie słuchać. No i odkryłam właśnie California Dreamin i to z dwóch moich ulubionych filmów. Tym razem będzie taka polecajka podwójna, żebyście mieli co oglądać po tej audycji, a nie tak, że wyjdziecie z dźwięków taśmy i nic wam nie będziecie mieli co oglądać. I pierwszym takim filmem jest oczywiście klasyk filmowy, jak go nie znać, film Forrest Gump z 1994 roku, gdzie zobaczycie Toma Hanksa. No i film opowiada historię Forresta Gumpa. Jest to taki dobry człowiek, który na pierwszy rzut oka nie jest dla innych dobry, ponieważ no, żyje na własnych zasadach. No i tutaj zobaczycie wzruszającą opowieść o życiu, losie i też miłości w tym filmie i o człowieku i o jego samotności. A kolejny film, no to już jest klasyk dla mnie, jeden z moich ulubionych i tam właśnie odkryłam piosenkę The Mamas and the Papas. Film, który przedstawia historię miłosną osadzone w Hongkongu, opowiadająca trochę o samotności też, takich trochę przypadkowych spotkaniach, tak jak właśnie w Lost in Translation, no i takich mini epizodach życiowych ludzi. Trochę takie właśnie przypadkowe spotkania w życiu, nie? I to jest rok 94. Jest to też właśnie klasyczek lat 90., więc te dwa filmy proszę was obejrzyjcie po audycji, słuchając piosenki The Mamas and the Papas z zespołu i piosenkę California Dreamin'. Poczujcie się jak w filmie, a może jak Forrest Gump.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: No tak, jak to powiedział nasz kolega radiowy i też słuchacz, California Dreamin', tak, jednak to moje przyjęzyczenie miało coś wspólnego z piosenką, bo jednak czasami lubimy po prostu swoje ulubione utwory mówić po swojemu. Ale jeszcze właśnie odnośnie do słuchaczy, właśnie tutaj, kochani słuchacze, zapraszam was do wyrażania swoich myśli w kąciku marudzenia, w którym możecie pomarudzić o swoich ulubionych latach 70., a może też podzielić się swoimi winylami, które może macie, bądź piosenkami, czy też filmami z tych starych lat, a może coś wam wpadło w słuch podczas tej jeszcze audycji. Więc zapraszam do słuchania i dzielenia się swoimi opiniami. A teraz kolejny kawałek. Kolejny kawałek, który bardzo też jakby jest dla mnie taki, można powiedzieć, sentymentalny. Ponieważ ja bardzo uwielbiałam Davida Bowiego oprócz Fleetwood Maców. I tutaj nie ma co ukrywać. No, jest takim moim ulubionym klasyczkiem piosenka Let's Dance, do której też gdzieś tam lubię się poruszać i tak dalej. Gdzieś tam dodaje mi to takiej pewnej pogody ducha i tak dalej. Ale są też inne kawałki, o których pamiętać trzeba u artystów, a nie tylko tych takich klasycznych. I fajnie po prostu tak iść w trochę te archiwalne piosenki, ja tak mówię. I Heroes jest tak, piosenka Davida Bowiego z 71, boże, nie 71, już mówię wam, z 77 roku. Jest to piosenka też o miłości i o w sumie nadziei, gdzie była też inspirowana taką atmosferą podzielonego Berlina w tamtych czasach, zimnej wojny jeszcze. Ja byłam w Berlinie i jak byłam w Berlinie, to właśnie ten Berlin mi się kojarzył z Davidem Bowiem, bo tam są takie naprawdę miejsca w Berlinie, ulice, gdzie David Bowie też bywał i też nagrywał. No i jedno z najsłynniejszych nagrań, to jest ciekawostka Bowiego, to, że wokale zostały zarejestrowane w sposób bardzo taki nietypowy, bo mikrofon ustawiano tak, aby uchwycić naturalne jego odbicia dźwięku od ścian studia nagraniowego, co dało taki charakterystyczny, dramatyczny efekt tego wszystkiego. Więc też to po prostu można usłyszeć. I film tu jest bardzo ważny w tym momencie, bo później jak oglądacie, to już słyszycie tę piosenkę. Pojawia się utwór w filmie The Perks of Being a Wallflower z 2002 roku. Boże, 2012 roku. Dzisiaj coś się przejęzyczam. No jest to film o dorastaniu. Jest to dramat, który opowiada właśnie o takim nieśmiałym chłopaku, który zaczyna liceum. No i to jak widzicie w takich starych filmach dla nastolatków, ale czasami no, można sobie wrócić się odmurzyć po prostu do takich filmów dla nastolatków, gdzie znaje swoich przyjaciół nowych, uczy się radzić swoimi jakimiś tam traumami i z samotnością, więc ta piosenka właśnie podkreśla te takie momenty trochę poczucia wolności i tej emocjonalności w tych momentach, tych scen w tym filmie. Więc jak film obejrzycie, to też zobaczycie, że ta piosenka bardzo wchodzi w ten klimat. Mimo wszystko ja bardziej tutaj czuję tę piosenkę w Berlinie, ponieważ bardziej mi to się pasowuje w Berlin, ale tak czy siak zapraszam do posłuchania Davida Bowiego, bo on ma naprawdę dużo do zaproponowania.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Ja nie żałuję raczej niczego w życiu, chociaż trochę delikatnie sobie pluję w brodę, że nie poszłam nigdy na koncert Davida Bowiego. No i nie, teraz za późno jest, ale na szczęście mogę słuchać dalej jego muzyki i nigdy raczej nie zniknie ta muzyka, więc z tego się cieszę, że ona jest i nie znika, dlatego warto słuchać Davida Bowiego na słuchawkach, bo zawsze się przy nim odpływa. A teraz odpłyniemy sobie słonecznie znowu do Kalifornii. No, dzisiaj kalifornijskie klimaty, więc możemy tak się poczuć trochę słonecznie, mimo tego, że dzień jest pochmurny, a jeszcze lato nas nie do końca przywitało, więc kalifornijski utwór, bo Kalifornia artystki Joni Mitchell, wydany w 1971 roku. Na albumie Blue jest to piosenka o tęskniocie właśnie za Kalifornią i Ameryką, widzianą oczami takiej osoby trochę właśnie żyjącej w Europie, takiej jak my, pewnej nostalgii, wolności i jednocześnie też poczucia trochę samotności w podróży. Więc mamy tu takie połączenie tęsknoty za jakimś tam miejscem, takim miejscem jak Kalifornia i Amerykę, osoby, która żyje w Europie. No, ciekawostka ode mnie jest taka, że Joni Mitchell napisała ten utwór podczas właśnie pobytu we Francji, więc to jest jeszcze inne miejsce zamieszkania tak naprawdę. A inspiracją były właśnie podróże autostopem po Europie, więc artystka jeździła po tak naprawdę świecie, no i w tekście pojawia się nawet odniesienie do kierunku Kalifornii jako miejsca, do którego emocjonalnie tęskniła, mimo że fizycznie była też daleko gdzieś. Więc to można interpretować na własny sposób, że tęsknota za jakimś miejscem. Czasami ludzie interpretują, że tęsknota za kimś tam ukochanym, więc te piosenki bardzo można na swój sposób interpretować. Film w tej piosence, tutaj jeśli chodzi o film, to nie ma takiego znanego filmu fabularnego, w którym odgrywałby główną rolę taką lub bardziej ikoniczną, ale pojawia się w różnych produkcjach telewizyjnych i dokumentalnych o muzyce lat 70. No, nie jest niestety kojarzony tak bardzo właśnie z filmami, ale to też nie jest tak, że jak film, jak piosenka nie jest właśnie puszczana w jakichś filmach czy przedstawiana, to jest zła. Po prostu artystka wolała indywidualnie podejść do tematu i może nie chciała lub nie dostała propozycji, bo chciała po prostu zostawić tę piosenkę jako taki sentyment dla siebie i czuć po prostu, że ona jest związana właśnie z nią, z jej takim poczuciem tęsknoty za miejscem. Więc zapraszam do posłuchania.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Oj tak, tu od razu u Joni Mitchell słychać się Kalifornię, no i tą tęsknotę za miejscem swoim ukochanym, jakim jest Kalifornia. A teraz z Kalifornii lecimy do oczywiście moich kochanych Fleetwood Maców, o których wam mówiłam i wam obiecałam, że jeszcze wam dzisiaj ich tutaj zaprezentuję kolejny raz. Tym razem z utworem nie Everywhere, a utworem z tego samego albumu Tango in the Night. Piosenka Big Love. Tak dużo miłości tutaj słyszymy w tym tytule. No, utwór zespołu Fleetwood Mac wydany jest, był w 1987 roku na albumie Tango in the Night. Tak jak mówiłam, jest to bardzo dynamiczna piosenka. Dynamiczna piosenka, rytmiczna, ale jest taka trochę bardziej smutna pod względem tekstu, bo jest o trudnej, w sumie jednostronnej miłości i dystansie, jak się bardziej wgłębimy w tekst, bo czasami jest tak, że słuchamy muzyki, ona jest taka porywcza, dynamiczna, można do niej tańczyć, a jak wsłuchamy się dobrze w ten ich język angielski i w tekst, to pod tym, pod tą powierzchnią jest coś bardziej głębokiego i tak często po prostu jest muzyka robiona tak, żeby trochę też zmylić słuchacza, bo mnie na początku zmyliła, jak bardziej nie wsłuchałam się w tekst, ale tak poza tym bardzo, bardzo lubię tę piosenkę, jest to druga po Everywhere, którą bardzo lubię. No i jeśli chodzi o utwór, to pojawia się w filmie Guardians of the Galaxy w drugiej części z 2007 roku, 17. Także jest to film kosmiczny, no bo jest to przygoda Marvela, więc Strażnicy Galaktycy na pewno są znani wszystkim, którzy lubią Marvela, więc zapraszam do posłuchania utworu Big Love po raz ostatni niestety dzisiaj.

0: X Vibe, radio pokolenia X.
1: No i tak dynamiczna piosenka o smutnym związku bądź relacji. I widzicie, o to mi chodzi, że pod taką tutaj powierzchnią można sobie ukryć się głębię tego tekstu pod taką dynamiczną piosenką. I to jest właśnie cudowne w muzyce i w tekstach i połączeniu tego wszystkiego razem. A teraz zacznę trochę od drugiej strony, żeby było ciekawiej, i zacznę od strony filmu. Od strony filmu, przez to, że no, w tej audycji głównie moje ulubione filmy są wymienione w połączeniu właśnie z muzyką. No i tutaj tym filmem jest Perfect Days. I specjalnie tak celowo właśnie połączyłam to z dwiema piosenkami, które usłyszycie po kolei, po sobie. No i pierwszą piosenką zespołu The Animals będzie piosenka House of Rising Sun. Tak, to jest piosenka, którą właśnie bardzo lubię nie tylko w filmie, ale też po prostu słuchać sobie w taki bardziej słoneczny dzień, bo dodaje właśnie też takiego kalifornijskiego klimatu ta piosenka, mimo tego, że nie ma tam California w nazwie, jest The House of Rising Sun, ale to słoneczko jest właśnie w tytule. No i jest to piosenka bardzo taka, która gdzieś tam tak stawia nas w pogodę. Boże, dzisiaj nie mogę się wysłowić. Bardzo nam pomaga jakby w takim pozytywnym myśleniu i jest to najsłynniejsza piosenka utworu właśnie The Animals, wydana w 64 roku. Jest to bardziej taka, niektórzy mówią, tradycyjna pieśń ludowa, folkowa. Ale wersja stała się tego zespołu takim światowym hitem. No i opowiada o człowieku, który właśnie zmarnował sobie życie w Nowym Orleanie, w miejscu tak zwanym House of the Rising Sun, często interpretowanym jako dom hazardu. No i ciekawostkowo powiem tak, że nagranie było jednym z pierwszych wielkich rockowych hitów, jeśli chodzi o ten zespół. No i tutaj właśnie mam te dwa filmy wam do zaproponowania. Po pierwsze jest to film Casino z 95 roku Martina, który opowiada o świecie takim, w świecie kasyna w Las Vegas, wiecie, pieniądze, władza i tak dalej, więc tutaj już się kręci wokół hazardu. A z drugiej strony jest też film Perfect Days, który polecam obejrzeć sobie. Jest to bardziej slowly film, w którym widzimy człowieka, który żyje sobie prostym życiem, jest dozorcą, jest to azjatyckie kino. Tam najbardziej ta piosenka pasuje do tego wszystkiego właśnie w tym filmie Perfect Days. Więc zapraszam was do posłuchania The Animals House of Rising Sun.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: No, bardzo kojarzy mi się z takim powolnym życiem w Azji niż z kasynem czy z hazardem, więc właśnie dlatego tę piosenkę zaprezentowałam. Po pierwsze, ją bardzo lubię, jest bardzo naprawdę fajnym i wpadającym w ucho kawałkiem, a z drugiej strony bardzo lubię też film Perfect Days, jeszcze raz polecam obejrzeć, który dzisiaj zaprezentowałam tutaj wam. Azjatyckie kino jest bardzo miłe dla oczu, ale też piosenka jest miła dla uszu w tym filmie, który bardzo fajnie się łączy z tą piosenką, więc bardzo jeszcze raz polecam sobie obejrzeć. A teraz przechodzimy do kolejnej piosenki, która też właśnie się łączy z tym filmem Perfect Days. Przez to, że piosenka nazywa się Perfect Day, tak, to nic dziwnego. Piosenka Lou Reed, który nie tylko nagrał piosenkę do filmu, bo piosenka już była w filmie, ale też po prostu też tą piosenką ten film trochę, można powiedzieć, wypromował, no ponieważ ta piosenka wydana w 1972 roku na albumie Transformer, taka bardziej melancholijna, uspokajająca, pasuje właśnie do klimatu tego Slowly filmu. No i ciekawostkowo powiem tak, że piosenka początkowo nie była wielkim hitem. Później dopiero tak zyskała popularność, ale też jak oglądacie film, to często ta muzyka tak bardziej podnosi popularność filmu, ponieważ ta piosenka razem z artystą Lou Reed po prostu jest taką nostalgią. No, także polecam sobie obejrzeć jeszcze raz film i posłuchać sobie piosenki Perfect Day.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Powiedzcie, czy Lou Reed nie sprawia, że wasz wieczór i dzień staje się perfekcyjny? Jak perfect day? Bo mój tak. Dlatego ta piosenka spokojna bardzo wpasowała się w klimat azjatyckiego filmu. A teraz przechodzimy do kawałka i zespołu, który stwierdził, że stworzy jeszcze dodatkowo nie tylko muzykę, ale też film. No, Riders on the Storm, tak, to jest zespół The Doors, 71 rok. Jest to mroczna piosenka, ale też hipnotyczna, bo jest tu rocka trochę psychodelicznego, z trochę jazzowym klimatem, więc tutaj mamy bardzo fajnie połączone te gatunki i wcale nie jest to taki duży mrok, tylko połączenie mroku z trochę z taką, no ja tu czuję zmysłowość w tej piosence, opowiadającą o samotnym wędrowcu w czasie burzy. Metaforycznie jest to piosenka o niebezpieczeństwie i nieuchronności śmierci. I tutaj ode mnie ciekawostka. Ja byłam w szoku, jak to usłyszałam. W nagraniu też słychać efekty dźwiękowe prawdziwej burzy. A partia pianina elektrycznego była jedną z ostatnich rzeczy nagranych z udziałem Jima Morrisona przed jego śmiercią. I to jest ciekawostka, która jest faktem. I widzicie, jak burza potrafi w czasie tej niebezpiecznej piosenki stworzyć coś dobrego. No zaraz usłyszycie, jakie to będzie dobre. No i oczywiście, tak jak mówiłam, oni też mają swój film, bo utwór pojawia się w filmie The Doors z 91 roku w reżyserii Olivera Stonesa i opowiada historię właśnie tego zespołu i życia Jima Morrisona od jego pierwszych jeszcze występów i jego sukcesu, ale też było uzależnienia, więc polecam sobie obejrzeć. A teraz zapraszam w tą taką trochę właśnie psychodeliczną, rockową i mroczną podróż przez prawdziwą burzę, w którą się wsłuchajcie koniecznie. Riders on the Storm.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Rider on the storm, tararam. No to jest kawałek po prostu, który chwyta za ucho. A teraz od burzy i sztormów przechodzimy do Cat Stevensa, który dzisiaj będzie bardziej trochę, no można powiedzieć, stonowany, bo jest to piosenka taka bardziej powolna i bardziej mniej burzowa jak The Doorsi z tamtą poprzednią piosenką, ale też ciekawa. Jest to piosenka Wild World, którą za chwilę usłyszycie. I utwór artysty Cat Stevens w 70 roku wydany na albumie Tea for the Tillerman. No i tak jak mówiłam, jest to melancholijna piosenka o rozstaniu znowu. Tak, te piosenki często są smutne, jeśli chodzi o miłość, niż wesołe. Dlatego ci artyści jakoś tak przekazują w tych swoich tekstach. Może sobie też tak radzą z tym wszystkim. No i w tym tekście narrator żegna ukochaną osobę i ostrzega ją przed trudami i samotnością dzikiego świata, w który on sam wchodzi. Ciekawostka ode mnie. Cat Stevens napisał też piosenkę po rozstaniu w ogóle, tak jak mówiłam właśnie z aktorką Patti d'Urbainville. No i utwór stał się jednym z największych międzynarodowych hitów. Później był też wykorzystywany wielokrotnie i coverowany na przykład przez Jimmy'ego Cliffa. Dlatego powiedziałam wam, że te utwory często są takie właśnie pisane w czasie jakichś takich rozterek miłosnych albo rozstań. No i właśnie tutaj był po rozstaniu właśnie artysty. No i piosenka pojawia się w filmie Guardians of the Galaxy. Znowu, tak? Znowu Marvel. Znowu Marvel, lata 70. i 80. tutaj bardzo dużą rolę odgrywają i budują emocjonalnie klimat tej historii w filmie. Ale jeszcze ten utwór bardziej mi się kojarzy z serialem, który kiedyś obejrzałam, Skins, brytyjski serial, bardzo lubiany przeze mnie, bo tam bardzo są takie sytuacje wzięte z życia, ale też bardziej jeszcze taką mamy tam historię ludzi z Wielkiej Brytanii, a może można powiedzieć nastolatków z problemami. Ale to bardzo fajnie się ogląda i ta piosenka Wild World bardzo fajnie się wpasowała w klimat, gdzie jeden z bohaterów właśnie szedł przez ulicę. No, generalnie widać fajne tło tego serialu z tą piosenką. Jest to stary serial brytyjski, też można sobie obejrzeć. No, więc zapraszam was do posłuchania sobie nutki Wild World jeszcze raz i pomyślcie sobie może o czymś. A może tak. Nie pomyślcie, tylko sobie sami zinterpretujcie. Czy o wesołym, czy może smutnym.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Oj tak, jest to wspaniały utwór. Nie dość, że taki sentymentalny, to jeszcze niektórzy lubią sobie pochillować, tak powiem, do tego utworu. No a teraz bardziej coś takiego bardziej mniej stonowanego niż Wild World. Zapraszam oczywiście wszystkich fanów lat 70. na podzielenie się swoimi opiniami, a może napisaniu swoich innych ulubionych nut, albo które z tych dzisiaj wymienionych wam się podobają najbardziej. Zapraszam, piszcie śmiało w kąciku marudzenia. Niekoniecznie musicie marudzić, ale pozytywnie marudzić też możecie. Teraz nasi kochani Pink Floydzi, oczywiście ich nie mogło dzisiaj zabraknąć, i piosenka Another Brick in the Wall. Piosenka, którą uwielbiam, kojarzy mi się w ogóle z moją maturą. X lat temu moja matura, no nie powiem, ta piosenka pozwoliła mi może nie stać maturę, ale bardzo solidnie mnie przygotowała humanistycznie z piosenka Another Brick in the Wall, jak Ferdy Durkę oglądałam i sobie streszczałam, bo to bardzo się kojarzy właśnie z takim restrykcyjnym podejściem do uczniów, ale też do szkoły i do edukacji, tak, do edukacji jak najbardziej. Jeśli wszyscy wiedzą, o co chodzi i sobie przeczytali bądź nie, bo obejrzeli sobie, to dowiedzieli, o co chodzi. Another Brick in the Wall Part 2, wydana w 79 roku na albumie The Wall, tak, ściana. I też jest ogólnie film Ściana, więc można sobie obejrzeć właśnie The Wall z 82 roku. Psychodeliczno-muzyczna powieść oparta właśnie na albumie The Wall, pokazująca historię fikcyjnego bohatera Pinka, który stopniowo izoluje się od świata, budując emocjonalny mur między sobą a rzeczywistością, więc to bardzo pasuje do tej piosenki, więc tutaj nie tylko mówię o mojej maturce, bo to jest tutaj mniej ważne, ale ważniejsze jest to, że właśnie w tej piosence ten mur ogromną rolę gra w filmie właśnie o tym bohaterze, który stawia mur. No i ciekawostka, w nagraniu wykorzystano dziecięcy chór z londyńskiej szkoły Islington Green i początkowo nauczyciele byli przeciwni, no ale ostatecznie uczniowie nagrali refren, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii rocka. We don't need no education. Education. No właśnie edukacja, dlatego o to mi chodziło, że tutaj jest też edukacja bardzo ważna, nie tylko mur. Więc zapraszam was, Another Brick in the Wall, jeszcze raz Pink Floydzi.

0: xvibe.pl xvibe.pl.
1: Domyślam się, że łatwo się stawia mur do takiego utworu, który dobrze wpada w ucho, więc szybko się stawia ten mur. A teraz Another Brick in the Wall przechodzi w coś bardziej, ja bym powiedziała, że romantycznego, bo dla mnie ten utwór zawsze będzie romantyczny, ale tytuł jest mniej romantyczny, bo I'm Not In Love 10cc, zespół, który za chwilę usłyszycie. No, jest tutaj zaprzeczeniem romantyzmu przez to, że tytuł brzmi jak brzmi. Wydany w 1975 roku na albumie The Original Soundtrack. No, jest ta piosenka melancholijna, ponieważ jest o zaprzeczeniu uczuciom po rozstaniu. Narrator powtarza I'm not in love, choć w rzeczywistości wciąż jest emocjonalnie zaangażowany, więc jest tutaj kłamstwo i brak wypowiedzenia prawdziwych uczuć takiego bohatera. No, możemy sobie to powiedzieć, wymyślić tego bohatera, żeby łatwiej było sobie wyobrazić. Ciekawostka taka, że w refrenie nie użyto tradycyjnych wokali chóralnych, no, zamiast tego nagrano setki warstw głosów zespołu i zbudowano z nich taką ścianę dźwięku. Och, ta dzisiaj ściana. Ta ściana dzisiaj zostanie naszym murem w tej audycji, co było bardzo nowatorskie jak na lata 70. No, jeśli chodzi o film, to tak, film był bardziej taki, no, smutny, no ale pasuje do tej piosenki, bo pojawia się w filmie The Virgin Suicides z 99 roku. Jak słyszymy Suicides, no to nie robi się nam dobrze w głowie. Jest to film w reżyserii Sofii Coppoli, opowiada o pięciu siostrach dorastających w surowej rodzinie na przedmieściach. No i historia jest taka nostalgiczna i tragiczna, no bo pokazuje samotność, dojrzewanie i też niemożność ucieczki od jakichś tam ograniczeń, więc jeśli ktoś lubi dramaty, bardziej też smutne filmy dla balansu, polecam sobie obejrzeć. No i wsłuchać się też w piosenkę zespołu 10cc, I'm Not In Love, na którą teraz Was serdecznie zapraszam.

0: Radio X-Vibe.
1: No jest to zdecydowanie bardziej melancholijny utwór zespołu TNCC. No a teraz przechodzimy do czegoś zupełnie innego. Dalej jest to taki klimat lat 70., ale może trochę w bardziej innym klimacie niż dotychczas dzisiaj usłyszeliście. Utwór The Ghetto Donny Hathaway. Jest to bardzo taki solowo-funkowy utwór, można powiedzieć, więcej solu tam jest. Jest to kawałek z 70-tych lat, oczywiście na albumie Everything is Everything, który słyszymy jako taki bardziej instrumentalno-wokalny utwór, który stopniowo narasta i buduje napięcie, przedstawiając muzycznie życie właśnie w miejskim getcie i codzienne takie zmagania się ludzi w tym miejscu. No i ciekawostka. Utwór był nagrywany w formie jam session, bez takiej klasycznej struktury zwrotek i refrenów, ale dzięki temu brzmi bardziej naturalnie i powiem tak w cudzysłowie żywo, co było dość nowatorskie właśnie w tamtym czasie jeszcze w muzyce soul. No i piosenka pojawia się w filmie Jackie Brown z 97 roku. Jest to film mojego, no nie może nie ulubionego, już chciałam powiedzieć ulubionego, ale reżysera, którego cenię, Quentina Tarantino, opowiada o stewardesie uwikłanej w przemyt pieniędzy, która próbuje rozegrać gangsterów i FBI przeciwko sobie. No, jest to spokojniejszy, bardziej klimatyczny film Tarantino, ponieważ on, myślę, że porównując do Pulp Fiction albo do Kill Bill, jest to, tak, zdecydowanie spokojniejszy film. Oczywiście ja bardzo lubię Pulp Fiction, ale akurat fajnie, że on pokazuje też swoją inną stronę, żeby trochę było tego balansu, a więc zapraszam Was przez taki bardziej solowy klimat The Ghetto Donny Hathaway.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: A teraz taka mała zagwozdka, pewnie językowa dla wielu fanów lub nie tylko fanów. No właśnie, uwaga, Beatlesów, czy Beatlesów, czy jakkolwiek jeszcze mógłby ktoś ich nazwać inaczej. Okazuje się, że poprawna polska nazwa zespołu to Beatlesi, a Beatlesi jest to po prostu w codziennej mowie też używane przez niektórych ludzi po prostu, bo jest też tak łatwiej mówić, więc czy Beatlesi, czy Beatlesi, tak jak wy lubicie, możecie sobie mówić, ale Beatlesi jest poprawne. No i co by tu powiedział mój bardzo dobry kolega Konrad, którego pozdrawiam serdecznie, jest teraz na komunii, dobrze się bawi, mam nadzieję, że do Beatlesów. Bądź nie Beatlesów, chociaż to pewnie inny klimat, który został niedawno doktorem, więc nie lepiej mu nie wchodzić w słowa, bo naprawdę język polski ma w jednym palcu, to wam mogę powiedzieć. Więc słuchając Beatlesów, pomyślcie o moim dobrym koledze, który język polski ma w jednym palcu, tak jak powiedziałam. A więc teraz przechodząc do Beatlesów, zaczynamy tą piosenkę w takim klimacie słonecznym. Słonecznym. Dlaczego słonecznym? Bo Here Comes the Sun. Jest to utwór, który usłyszycie słonecznie, wydany w 69 roku na albumie Abbey Road. Piosenka napisana przez George'a Harrisona,

opowiada o takiej nadziei i odnowie. No, nadchodzi słońce, jak to się mówi. No, jest to metafora końca trudnego okresu, ale też powrotu do lepszych dni, czyli słońca, które wschodzi. Wschodzi i nie zachodzi. Ciekawostka. Utwór powstał w ogrodzie Erica Claptona, gdzie Harrison odpoczywał od stresów związanych z działalnością zespołu. Po prostu potrzebował takiej regeneracji, żeby stworzyć coś jeszcze lepszego i mieć na to energię. No, jedna z najczęściej streamowanych piosenek jest to właśnie ta piosenka Beatlesów. No i pojawia się również w filmie The Parent Trap z 98 roku. Jest to film taki komediowy, bardziej też familijny, o dwóch bliźniaczkach rozdzielonych po urodzeniu, które przypadkowo spotykają się na letnim obozie i postanawiają zamienić się miejscami, aby doprowadzić do ponownego zejścia się swoich rodziców, więc no tutaj trochę takiej jest młodocianej manipulacji między rodzeństwem, ale warto sobie obejrzeć, bo jest to bardzo zabawny film, a piosenka Here Comes The Sun bardzo fajnie pasuje się w taki, pasowuje się taki klimat właśnie no nostalgicznego filmu, bo takie stare komedie też są fajne i warto do nich wracać, trochę bardziej odmóżdżają od codzienności naszej, nie powiem szarej, bo to różnie bywa, raz jest czarno, raz jest biało, więc zapraszam do utworu Here Comes The Sun.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Był to bardzo pozytywny kawałek, bardzo go lubię słuchać, do niego wracać, jak i do Beatlesów, bądź Beatlesów. No, here comes the sun, niech nadchodzi to słońce jak najszybciej i lato bardzo spragnione przez nas wszystkich na pewno. A teraz wracamy do Eltona Johna, a jednak Elton John też ma dużo tego romantycznego klimatu, no i też Kalifornii, o której dzisiaj często wspominamy. Piosenka Teeny Dancer, wydana w 71 roku na albumie Mad Men Across the Water, i piosenka jest spokojna, trochę nostalgiczna, trochę romantyczna, opowiadająca o Kalifornii, młodości i osoba z branży muzycznej, gdzie tekst Bernie Taupina inspirowany był życiem jego ówczesnej partnerki w USA. No i ciekawostka. Przez lata utwór nie był wielkim hitem singlowym, no ale zyskał ogromną popularność po tym, jak pojawił się w filmie Almost Famous. Tam jest taka scena z Teeny Dancer, która stała się jedną z najbardziej kultowych w historii kina muzycznego, więc jak zobaczycie sobie tą scenę w filmie Teeny Dancer, jak sam tytuł piosenki Eltona Johna, no to będziecie wiedzieć, o co chodzi dokładnie mi teraz w tym momencie. No i film właśnie jest tutaj złączeniem razem z piosenką, ponieważ piosenka pojawiła się właśnie w filmie Almost Famous w 2000 roku. Film opowiada o nastoletnim dziennikarzu muzycznym, który właśnie w latach 70. jedzie w trasę z zespołem rockowym. No i jest to historia dorastania właśnie trochę miłości do muzyki takiej z tych lat, no i odkrywania prawdziwego życia właśnie za kulisami rockowej sceny. A więc razem z Eltonem Johnem zapraszamy na Teeny Dancer. Poczujcie się jak Elton John.

0: X-Vibe.
1: Oj, tak piękny kawałek Eltona Johna, a teraz coś jeszcze bardziej piękniejszego, bądź nie, chociaż ja wolę chyba Eltona Johna jednak. Heart of Gold, jeden z najsłynniejszych utworów artysty Neila Younga, wydany w 72 roku na albumie Harvest. Jest to spokojna nuta też, bardziej akustyczna, która pojawiła się w filmie dokumentalnym Neila Younga Heart of Gold z 2006 roku. Jest to, no wiadomo, film bardziej taki koncertowy, tak jak wcześniej u Eltona Johna też było, można było słyszeć o muzyce, to tutaj również też jest to bardziej dokument. Zapraszam do przesłuchania.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Teraz was zapraszam na piosenkę, która pojawiła się w filmie Watchmen, Jimi Hendrix, jego mroczny utwór All Along the Watcher z 68 roku. All Along the Watchtower, chciałam powiedzieć.

Love i ich King to kawałek, który przypomina, że nawet w czasach bez internetu można było zostać legendą własnego podwórka. A skoro o legendach mowa, to w 1994 roku świat dowiedział się, że najpopularniejszym nazwiskiem na świecie jest Wang, co pewnie nieźle namieszało w urzędach stanu cywilnego, choć w sumie nie dziwi bardziej niż fakt, że wciąż potrafimy słuchać tych samych płyt od 3 dekad. Więc zamiast analizować statystyki demograficzne, lepiej wpaść w zupełnie inny klimat, gdzie jest za krótkie na melancholię, zwłaszcza gdy w Radiu X Vibe serwujemy coś na przełamanie tej nostalgii. Teraz Kesha i Dai Young w Radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa pisze do nas, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że nie można tak po prostu wyjść do księżyca w środku nocy, bo sąsiedzi wzywają straż miejską. To totalny klasyk o walce z bezsennością i nocnym wyciem, które doprowadza ludzi do obłędu, więc trzymajcie się tam na osiedlu. A teraz w Radiu X-Vibe Travis Sing dla teściowej od Marka.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Anastasia Rose i Mark Keys właśnie wyrzucili z siebie tyle optymizmu, że aż mnie zemdliło. Chociaż trzeba przyznać, że ten jednostajny puls całkiem skutecznie usypia czujność. W 1998 roku pewien jegomoś wpadł na pomysł, że sprzedawanie wirtualnych zwierzaków w breloczku to biznes życia. A dzisiaj wszyscy siedzimy w podobnym cyfrowym matriksie, czekając na kolejny komunikat. Więc zanim całkowicie zatracisz się w tej rzeczywistości, sprawdzimy, jak brzmi rozpacz w wydaniu Jasona Derulo. Bo skoro już mamy się pogrążać w emocjach, to niech chociaż robi to z odpowiednim przytupem. Teraz Jason Derulo i Whatcha Say w X-Vibe. What did she say?

To był ILSB w remiksie Ferdinanda Webera, czyli Lani w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista zespołu Paul Klein pracował kiedyś jako model dla Prady? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Tubeway Army. Zostań z

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.
1: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Tenlow, Bega, to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w radiu Dix Vibe wyjaśni,

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Bubble, bubble. Toil.

zginął. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia, co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

pułapcy z Placu Broni wyznali ci właśnie miłość. Choć po 30 latach od premiery tego utworu wiemy już, że wyznania bywają równie skomplikowane, co próba zrozumienia, dlaczego w 1994 roku świat oszalał na punkcie gry w sapera, dołączonej do systemu operacyjnego. Siedzenie przed monitorem i klikanie w niebezpieczne pola wydawało się wtedy szczytem rozrywki, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, bo miłość często przypomina właśnie taką grę, gdzie jeden błędny ruch oznacza szybki koniec zabawy. Zamiast jednak martwić się o miny, lepiej po prostu płynąć przez nocny rytm, który serwuje Drake w swoim utworze In My Feelings w radiu X-Vibe.

0: y'all talking?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck. What are you
2: talking about? I'm just being real. My shit, look.
3: To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Słuchaj, dostałem wiadomość od Krzyśka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po 4 latach zrozumiał, że ten krzyk w tytule to nie żadna metafora, tylko błaganie o pomoc, kiedy znowu utknęła w windzie między piętrami. Totalny dramat, ale przynajmniej teraz już wiadomo, że ten utwór to po prostu instrukcja obsługi dla straży pożarnej. A teraz w Radiu X Vibe, PZ Nun Ukryty w mieście krzyk. Dla sąsiadki z naprzeciwka. Od Krzyśka.

0: Fuck it up.
1: Beyoncé właśnie skończyła nam tu w X-Vibe serwować dawkę energii, po której nawet najbardziej oporni ruszyliby biodrem. Choć przyznaj, że przy tym tempie łatwo o kontuzję kręgosłupa, jeśli ma się swoje lata. A skoro o latach mowa, to w 1999 roku pewien geniusz wpadł na pomysł, że świat się zawali przez głupi błąd w zapisie daty w komputerach. Co oczywiście nie nastąpiło, ale przynajmniej wszyscy mieli darmową rozrywkę. A teraz czas na coś, co brzmi jak idealna ścieżka dźwiękowa do ucieczki przed tymi wszystkimi cyfrowymi problemami. Więc niech poniesie cię ten konkretny takt, bo teraz Precioso i Tell Me Why w X-Vibe.

Radio X-Vibe.

to był Billy Crawford i Trekking w X-Vibe. Wiedziałeś, że Billy zaczynał karierę jako tancerz w programie dla dzieci, a potem dorabiał w chórkach u Michaela Jacksona? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręca nas Bananarama. Zostań z radiem X-Vibe.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Znowu ta godzina, kiedy cienie w kącie pokoju zaczynają wyglądać na całkiem przyzwoitych kumpli do kieliszka. Więc witaj w Nightmerk, gdzie rzeczywistość jest równie niepewna, co stan techniczny twojego starego magnetowidu. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, serwując widzom przerażający cyfrowy bełkot w masce, której nikt nigdy nie zidentyfikował, a sprawcy do dzisiaj nie złapano, co jest do prawdy urocze w erze, gdzie każdy twój ruch jest śledzony przez lodówkę. To był totalny obłęd, bo w czasie audycji w X-Vibe wolimy takie zagadki niż nudne seriale. Więc zapnij pasy, bo teraz Griffin i Bipolar Sunshine z utworem Whole Heart w twoim X-Vibe.

Słuchaj, Helena, z tej strony ze szczęścia. Nie mogę się skupić na niczym, bo sprzątam trzeci raz ten sam stół, więc puść mi proszę ten numer Jerozolema, Fit Burna Boy and Namce Bozikode i przestańcie w końcu grać te smenty w Radiu X-Vibe.

Siedzę tu w mroku, patrzę na migające diody i zastanawiam się, dlaczego w 1986 roku ktoś uznał, że najlepszym sposobem na promocję filmu Poltergeist 2 będzie wysłanie do stacji radiowych prawdziwych kości, które rzekomo pochodziły z planu zdjęciowego. Bo przecież nic tak nie poprawia słuchalności, jak dostarczenie prezenterom rekwizytów z cmentarza. Co jest totalnym obłędem. Ale hej, w tamtych czasach marketingowcy mieli dostęp do zdecydowanie zbyt mocnej kawy. Więc teraz posłuchaj tego kawałka, który brzmi jak idealne wyciszenie po tak makabrycznym żarcie. Bo w X-Vibe serwujemy tylko muzykę z odpowiednim rytmem. A teraz Virgin i Znak Pokoju w klimatycznym X-Vibe.

roku 2002 ekipa filmu Znaki zostawiła na planie prawdziwe zboże, żeby kosmici wyglądali bardziej przekonująco. Co było totalnym obłędem, bo i tak nikt nie odróżniłby tego od tandetnej grafiki. A w Night Market liczy się przecież tylko chłodny bit i kosmiczny absurd. Więc teraz Katy Perry oraz Kanye West w E.T. na częstotliwościach X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Pragi znów nie śpi, bo analizuje, czy to, że ona puściła mu serduszko w odpowiedzi na link do śmiesznego kota, to zaproszenie do ślubu, czy tylko uprzejmy odruch. Więc w radiu X-Vibe serwujemy Justin Timberlake'a i Not a Bad Thing, bo skoro to najwyraźniej nie jest nic złego, to może czas w końcu przestać wariować. Dla Marka od Marka.

Siedzisz tam pewnie w półmroku, gapiąc się w ekran, który wysysa z ciebie resztki życia, nie wiedząc nawet, że w 1998 roku pewien producent zabawek postanowił, że dzieciaki wcale nie potrzebują pluszowych misiów, tylko ferbich, czyli małych, futrzastych demonów podsłuchujących każde twoje słowo, co sprawiło, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie zakazała ich wnoszenia do swoich biur, bojąc się, że te plastikowe dzioby nagrają coś, czego nie powinny, co w sumie idealnie pasuje do klimatu tutaj w X-Vibe, gdzie każdy beat jest trochę zbyt podejrzany, a rytm tego całego nightmarek to tylko przykrywka dla cienia, który właśnie wyciąga do ciebie ręce, więc lepiej po prostu daj się porwać, bo CIA już czeka, żeby w Gimme Love wyśpiewać ci wszystkie sekrety, które ukrywasz przed światem. Lecimy!

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc pewnie czujesz ten sam niepokój co ja, kiedy przypomnę ci, że w 1982 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele wyglądały zbyt tanio, co jest całkiem uroczym przykładem na to, jak bardzo przemysł filmowy ma w głębokim poważaniu święty spokój zmarłych, dopóki bit się zgadza, a widz nie mruga. To totalny obłęd, że podbijaliśmy sobie oglądalność trupami, nie pytając ich o zdanie. Ale w tej nocnej ciszy w X-Vibe przynajmniej nikt cię nie straszy, poza własnymi myślami. Więc posłuchaj Pin i Niekochanie, bo to klasyk, który w X-Vibe brzmi lepiej niż jakiekolwiek zwłoki w basenie.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmitę miksu odgłosów Shopa Pracza i sapania żony pewnego dźwiękowca, co brzmi raczej jak kiepski żart niż wielkie kino. Ale hej, tak właśnie powstają legendy w Nightmarek. Czasem lepiej nie wiedzieć, co kryje się za bitem. Teraz Clean Bandit oraz Jess Glynn i Rather Be.